0: Sama.
1: Best Muska! Prišna
0: Muska!
1: Narodna Muska!
0: Party Muska!
1: Staj!
0: To je Best FM.

0: Summer.
1: Best Muska.
2: Frišna Muska.
3: Narodna Muska.
2: In
4: Party Muska.
2: Staj.
5: To je Best FM.